Petkovo jutro poleg dobre glasbe zapolnimo tudi z oddajami Energetski nasvet, Kulturni utrinek in Skriti mikrofon. Penso que un sueño para sido